bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Thank you.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na wałbrzyski weekend z Radiem Złote Przeboje. Sporo się działo ostatnio, za nami długi majowy weekend. Ten tydzień intensywny także dla wałbrzyskich maturzystów.
2: Czuję się dobrze przygotowany, mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani, więc nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu. Myślę, że wszystko co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
1: O przygotowaniu i emocjach tegorocznych maturzystów więcej w przeglądzie wydarzeń tygodnia za chwilę opowie Bogdan Widawka. Ja z kolei wspólnie z Sebem Majewskim, dyrektorem Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego, będziemy zapraszać Was na spektakl Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty, który no niejako powraca na dużą scenę Wałbrzyskiego Teatru.
3: Mogą znaleźć się tacy, którzy pamiętają ten spektakl sprzed 17 lat i zobaczą, jak dzisiaj można odczytywać no, w sumie jednak społeczno-polityczny tekst Demirskiego, jak on rezonuje z dzisiejszą sytuacją Wałbrzycha.
1: Ale jak gwiazd, to doskonale znana wszystkim piosenka Zdzisławy Sośnickiej, a my mamy swoją wałbrzyską aleję gwiazd sportowych. Przed Akwazdrojem pojawiły się kolejne tablice upamiętniające mieszkańców naszego miasta.
4: To taka przestrzeń, która ma upamiętniać Wałbrzyszan, którzy wzięli udział w olimpiadach, czy to letniej, czy zimowej. Są to niesamowite osiągnięcia sportowe.
1: Ale nie tylko o sporcie, będzie także o atrakcjach, które czekają na Was w ramach obchodów tegorocznej Nocy Muzeów. W kolejny weekend warto będzie pojawić się m.in. na terenie Starej Kopalni.
5: Właściwa Noc Muzeów w tym roku też się zapowiada bardzo ciekawie. Będzie się działo bardzo dużo, bo tak naprawdę od samego rana ten dzień mamy naładowany atrakcjami. Troszeczkę postanowiliśmy połączyć różne wydarzenia, trochę tak, żeby się nawzajem napędzały.
1: Więcej szczegółów wkrótce. Zapraszam, zostańcie z nami. Tym bardziej, że teraz czas już na spotkanie z pierwszym dziś gościem, z którym wspólnie będziemy zapraszać Was do Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Dlaczego warto? O tym m.in. porozmawiam z Sebem Majewskim, dyrektorem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu imienia Jerzego Szaniowskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Dlaczego warto? No bo do nas zawsze warto przychodzić. Jestem o tym głęboko przekonany i myślę, że dość duża grupa naszych widzów i widzek myśli podobnie. A zapraszam wszystkich, którzy jeszcze tej grupy nie stanowią, do tego, żeby nas odwiedzili. Będą Państwo mogli zobaczyć spektakl na podstawie tekstu Pawła Demirskiego Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty w reżyserii Pameli Leończyk. Chciałbym powiedzieć o tym spektaklu może dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że Pamela Leończyk jest bardzo wybitną, bardzo interesującą, zauważoną i nagradzaną reżyserką w życiu teatralnym Polski. Bardzo się cieszę, że znalazła czas, żeby pracować w Wałbrzychu z naszym zespołem. A druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to, że ten tytuł Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty, to jest tytuł dramatu napisanego przez Pawła Demirskiego dla naszego teatru i wystawiony ten tekst był, jak już wyliczyli niektórzy, 17 lat temu, czyli w 2008 roku. Wtedy Diamenty wyreżyserowała Monika Strzępka i był to spektakl na scenie kameralnej. Dzisiaj ten spektakl będziemy grać na dużej scenie. Z obsady tamtych diamentów w tych diamentach nie ma nikogo, więc ta zabawa może być przygodą przede wszystkim widzów, bo widzowie mogą znaleźć się tacy, którzy pamiętają ten spektakl sprzed 17 lat i zobaczą, jak dzisiaj można odczytywać no, w sumie jednak społeczno-polityczny tekst Demirskiego, jak on rezonuje z dzisiejszą sytuacją Wałbrzycha, która jednak przez 17 lat się zmieniła, więc na pewno to nie będzie identyczne myślenie, ale czy w tym myśleniu jesteśmy o Wałbrzychu i o naszym mieście gdzieś do przodu, czy do tyłu, czy w bok. No to wydaje mi się może być wartością dodaną oglądania tego spektaklu, który sam w sobie poprzez tekst jest śmieszny, tragiczny, budzący dużo refleksji i myślę interesujący w kategoriach takiego komicznego myślenia o naszym życiu.
1: Ja muszę otwarcie przyznać, że sztuki nie znam, ale jestem ogromnym fanem tego tytułu. Kiedy po raz pierwszy go zobaczyłem, pomyślałem, że to jest genialna sentencja, że to jest takie zdanie, które w zasadzie mogłoby zostać wytatuowane nawet i ono by dobrze pasowało. Ono też dobrze pasuje do tych okoliczności. Mimo upływu czasu, jak pan zauważył, troszkę czasu minęło od momentu, w którym tę sztukę po raz pierwszy mieliśmy okazję w Wałbrzychu zobaczyć. Niemniej jednak, jeśli chodzi o przekaz, mam wrażenie, że on nadal dzisiaj jest mocno aktualny, szczególnie biorąc pod uwagę nasz tryb życia.
3: Przypomnę, że Diamenty generalnie były napisane dla Wałbrzycha, który nie załapał się, mówiąc kolokwialnie, na transformację. To w 2008 roku, przypominam, Wałbrzych był zupełnie innym miastem. Tu jeszcze nie było pieniędzy unijnych, nie było zmian, które dzisiaj oglądamy. Więc to było takie miasto, które powoli wychodziło z tej zapaści, upadku górnictwa, ale absolutnie nie było wiadomo, w którą stronę to pójdzie. To był jeszcze czas Biedaszybów na przykład, zupełnie innego placu teatralnego. Teatr był przed remontem, także to myślę, że mało kto pamięta, ale myślę, że 17 lat to daje jednak taką bardzo konkretną informację, że ten okres jest dość duży. Natomiast czytając ten tekst dzisiaj, bardzo łatwo zobaczyć jest, że ten rodzaj wykluczenia, który wtedy był wykluczeniem transformacyjnym, jest dzisiaj trochę takim wykluczeniem neoliberalnym albo takim wykluczeniem wynikającym z centralizacji kraju, która jest bardzo wyraźna. Centralizacji, która za sobą pociąga również depopulację, śmierć ośrodków, które są powiatowe, gminne. Nie z powodów ekonomicznych okazuje się, tylko z powodów takiego wysysania przez duże miasta i małej dzietności nas jako narodu. Więc dalej jesteśmy w takiej przestrzeni, która jest jakby obok. Tylko to obok dzisiaj znaczy coś zupełnie innego. To obok dzisiaj się też nazywa bańką. O, to też jest, wszyscy mówią, że jesteśmy w takich bańkach. Wałbrzych też jest trochę w bańce swojej. I myślę, że ten tekst o tym gdzieś dzisiaj może opowiedzieć. I myślę, że w taką stronę on jakby daje możliwość przekierowania się bez straty wartości. A wiem, że Pamela absolutnie do tego tekstu nic nie dopisywała. Tam nie ma jakichś dodatkowych wyjaśnień albo takich kontekstów, które nagle budujemy i staje się to już nie tekst, tylko montaż tekstów. Więc jestem przekonany, że zobaczymy po prostu żywotność tekstu, a będziemy mogli ocenić, czy ona jest duża, średnia czy mała.
1: To jest spektakl, który za chwilę będzie miał swoją premierę na dużej scenie, no i tym tytułem też Nowy Rok będziemy mogli powitać.
3: Tak, no bo ten tekst jest śmieszny i myślę, że tutaj znowuż odwołam się do widzów, którzy może widzieli go w tej pierwszej realizacji Moniki Strzępki, no to my pamiętamy, że to naprawdę była taka ostra groteska. Bardzo dużo widzów przychodziło po prostu pośmiać się na tym spektaklu. Jestem przekonany, że tej radości jakby nie zniknie tam z tego spektaklu. Ona nie uleci. Więc uważamy, że to jest dobry tytuł na to, żeby przyjść i pośmiać się, mądrze się pośmiać w teatrze, napić się z nami bezalkoholowego szampana, ponieważ nie popieramy alkoholu, a potem pójść na zabawy sylwestrowe, na pewno z alkoholem, na co my jako teatr każdemu z naszych widzów dajemy zielone światło.
1: To jest też czas podsumowań, czas planowania. Zawsze ten okres, w którym tę kartkę w kalendarzu przerzucamy, skłania nas do jakiejś refleksji. Jeśli więc patrzymy w przyszłość, jeśli pan jako dyrektor patrzy w przyszłość w rok 2026, to z jakimi planami, z jakimi marzeniami, z jakimi uczuciami?
3: No, myślę, że chciałbym dalej z zespołem realizować kolejne premiery. Mam mamy przed sobą w 2026 pięć dużych premier, różnych, lekkich, cięższych, wieloobsadowych, mniej obsadowych, więc bardzo bym chciał, żebyśmy to zrealizowali ku ogólnej satysfakcji nas wszystkich, czyli nas pracujących, ale też tych wszystkich, których zaprosimy do teatru. Chciałbym, żebyśmy dostali pieniądze z ministerstwa na projekty, które złożyliśmy, na projekt edukacyjny, projekt kulturalny i projekt inwestycyjny. Chciałbym, żeby udało nam się odnowić fasadę naszego budynku, ponieważ to jest fasada pomalowana w 2009 roku, więc trochę ząb brudu ją już nadszarpnął i cieszę się, że mamy już przyobiecane pieniądze od naszego organizatora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na to, żeby taki remont zrobić. To bym bardzo chciał. Ja bym chciał, żeby ludzie byli zadowoleni, żebyśmy pracowali w warunkach higienicznych, żeby hasło o dobrostanie, które jest dzisiaj powtarzane i odmieniane na wszystkie możliwe przypadki, u nas znaczyło komfort i było dostrzegalne na każdym kroku i w każdym miejscu naszej pracy. No i tak bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie byli szczęśliwi. To jest chyba najważniejsze moje marzenie, że przychodząc do teatru, pracując tutaj, poświęcając 1/3 swojego życia, w niektórych momentach nawet więcej, to żeby nie robić tego za karę albo tylko dla pieniędzy.
1: Mówił dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu Sebastian Majewski, a ja przypominam, że spektakl, o którym rozmawialiśmy, czyli Diamenty, to węgiel, który wziął się do roboty w reżyserii Pameli Leończyk, ponownie na dużej scenie już od 15 maja. A teraz o tym, co było, co działo się ostatnio. Przegląd wydarzeń tygodnia to działka Bogdana Widawki. Sprawdźmy więc, co słychać w Wałbrzychu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
6: Maj rozpoczął się znakomicie, piękną pogodą. Kasztany zakwitły, widziałeś, Igor? No i wspomnienia mamy bardzo, bardzo przyjemne. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że wszyscy maturzyści z Dolnego Śląska, zwłaszcza z ziemi wałbrzyskiej, będą mieli takie właśnie wspomnienia po tegorocznej maturze. A w poniedziałek maturzyści właśnie przystąpili do egzaminu dojrzałości. Na początek był język polski pisemny, dzień później matematyka, a w środę język obcy nowożytny. Tuż przed pierwszym egzaminem ze stresem maturzyści radzili sobie całkiem dobrze.
2: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani, więc nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu. Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
7: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Po prostu wyszłam ze znajomymi.
8: Stresu brak, no to jest podstawowa matura 30%. Jak się spojrzy na statystyki, to mało kto nie zdaje. To jest tylko taki błąd marginesu, więc my jako tacy uczniowie, no w miarę dobrego liceum, nie mamy się w ogóle od czego martwić.
6: No pewnie, że tak. Na Dolnym Śląsku do matury przystępuje blisko 23 tysiące uczniów, a w skali całego kraju prawie 345 tysięcy. Dolny Śląsk przeznaczy 1 000 000 zł na wsparcie dla pszczelarzy. Na przykład pasieki z powiatu dzierżoniowskiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną też kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
9: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii, czy też tablic informacyjnych.
6: Odbędą się też imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska. Zadbajmy o porządek na szlakach turystycznych, apelują lokalne nadleśnictwa. Wraz z rosnącą liczbą turystów w Górach Sowich co roku pojawia się mnóstwo śmieci na trasach i w okolicy wiad i palenisk. Wszystko, co przynieśliśmy, trzeba zabrać z powrotem, przypomina Malwina Sokołowska z Lasów Państwowych.
10: Przy wejściu na szlaki stoją kosze i możemy śmiało te śmieci zostawić. Wierzymy w to, że z czasem tych śmieci naprawdę nie będzie już na tych naszych szlakach turystycznych.
6: A zaśmiecenie w górach grozi nawet do 5 000 złotych grzywny. Ponad 9,5 miliona złotych kosztował remont ulicy Ogrodowej w Wałbrzychu. Po niemal 1,5 roku prac ulica została oddana kierowcom i rowerzystom. Ulica Ogrodowa, łącznik między dwiema głównymi arteriami komunikacyjnymi miasta, Wrocławską i DK 35, czyli ulicą Wieniawskiego, jeszcze kilka lat temu była absolutnie marginalna. Dziś stoi przy niej kilka potężnych hal logistycznych, których budowa zdecydowanie nie poprawiła i tak już bardzo złego stanu. Prace remontowe trwają trwały niemal półtora roku od lutego ubiegłego roku. Wyremontowany odcinek to zaledwie połowa ulicy Ogrodowej. Druga część, też w dość fatalnym stanie, bez chodnika czy ścieżki rowerowej, czeka na swoją kolej. Czytamy na stronie dziennikwałbrzych.pl. I to wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A w naszej wałbrzyskiej audycji Radia Złote Przeboje za chwilę o termomodernizacji kolejnych obiektów przy ulicy Moniuszki między innymi. Najpierw jednak sprawdźmy, co słychać w starej kopalni. Sporo działo się w długi majowy weekend, ale dziać będzie się także w dniach najbliższych, no bo startuje Noc Muzeów. O tym wszystkim w rozmowie z Malwiną Kubik już teraz.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wiosna w starej kopalni, maj dokładnie to czas, w którym sporo się dzieje, część ważnych wydarzeń już za nami i okres, na który wielu czekało, czyli majówka. Jak przebiegła w starej kopalni?
5: Majówka w tym roku była u nas bardzo ciekawa, sporo turystów nas odwiedziło, co bardzo cieszy. Z roku na rok jest ich coraz więcej i też bardzo fajni turyści do nas przyjechali, nie żebyśmy jakoś szczególnie ich dzielili, ale w tym roku postawiliśmy na nieco inną formułę tej majówki. Oczywiście nasi przewodnicy górnicy czekali na turystów spragnionych najzwyczajniej na świecie zwiedzania, ale co roku robiliśmy też taki piknik rodzinny, zabawy dla dzieciaków i tak dalej. W tym roku też postanowiliśmy coś dla nich przygotować, ale trochę od innej strony przygotowaliśmy takie zajęcia edukacyjne, cały ich szereg. Majówkę nazwaliśmy majówką dającą do myślenia i taka właśnie była.
1: To taka, miałem wrażenie, majówka dla ambitnych, bo z reguły tym pierwszoplanowym zamiarem i planem jest grill, relaks, odpoczynek, a wy tutaj naukowo.
5: My tutaj naukowo, ale tak naprawdę sprzedawaliśmy tą naukę w bardzo przystępnej formie. Dzieciaki się bawiły świetnie, rodzice razem z dzieciakami też. Ja sama akurat też miałam swój blog edukacyjny i swoje zajęcia prowadziłam, także widziałam, że ta nauka może być świetnym pretekstem, żeby naprawdę bawić się nieźle, żeby odkrywać świat, żeby ciekawe zjawiska poznawać. No przy okazji właśnie nie doprowadzając swojego mózgu do parowania, tylko właśnie w taki bardzo przystępny sposób. Sprawdziło się to. Mieliśmy 7 różnych warsztatów i tak naprawdę wszyscy ci, którzy przychodzili na tą majówkę, korzystali do woli i tak naprawdę chyba oblecieli wszystkie z nich, więc naprawdę był to myślę fajnie zagospodarowany czas, a też pogoda dopisała na tyle i dni są już na tyle długie, że myślę, że i czas na grilla się znalazł, także wszystko da się połączyć.
1: Przyjemne z pożytecznym i to też będziemy łączyli w kolejnych dniach, przy kolejnych okazjach w starej kopalni, no bo ważne wydarzenie przed nami, w zasadzie w jego trakcie jesteśmy, bo Noc Muzeów.
5: Dokładnie, ta Noc Muzeów to jest teoretycznie jedna noc w roku. Na stara kopalnia bierze również udział w takiej specjalnej edycji Nocy Muzeów, czyli Nocy Muzeów bez barier, czy zwanej również dostępną Nocą Muzeów. To jest to samo wydarzenie, tylko przygotowane w trochę bardziej kameralnej formie i tak, żeby właśnie osoby z niepełnosprawnościami czy ze specjalnymi potrzebami mogły się tutaj odnaleźć i komfortowo sobie pozwiedzać. Także już któryś rok z rzędu uczestniczymy właśnie w takiej formule, chwaląc się tym, że jesteśmy właśnie obiektem w pełni dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Też dokładamy dużych starań, żeby ci, którzy mają specjalne potrzeby, czy to osoby w spektrum autyzmu, czy jakimikolwiek innymi specjalnymi potrzebami, również się u nas czuły dobrze. Także to jest to, co już się dzieje, a sama właściwa Noc Muzeów w tym roku też się zapowiada bardzo ciekawie. Będzie się działo bardzo dużo, bo tak naprawdę od samego rana ten dzień mamy naładowany atrakcjami. Troszeczkę postanowiliśmy połączyć różne wydarzenia, trochę tak, żeby się nawzajem napędzały. 16 maja gościmy u nas od godziny 11 do godziny 17 Urząd Marszałkowski z takim rodzinnym piknikiem z atrakcjami w ramach tak zwanego funduszowego maja. Troszeczkę będziemy edukować o tych funduszach z Unii Europejskiej, a już po 17, od godziny 18 ruszamy z właściwą Nocą Muzeów. Tutaj specjalne trasy przewidziane za symboliczną złotówkę. Sporo się będzie działo w starej kopalni. Będzie się również działo w BWA, które już od jakiegoś czasu jest w naszych strukturach, jest naszym działem. Więc galeria przy ulicy Słowackiego też będzie do późnych godzin wieczornych otwarta. Tam przewidziano również DJ-a, który będzie umilał ten czas, także taki fajny, chillowy wieczór pośród sztuki. U nas, tak jak mówiłam, zwiedzanko, ale również atrakcje dla najmłodszych, bo bardzo fajną, taką fabularyzowaną formę zwiedzania wymyśliliśmy dla najmłodszych. Oni będą zwiedzać podziemia z naszym Liskiem, Fuksikiem, naszą maskotką, która od nazwy Lisiego Wzgórza wzięła się tutaj, także Lisek nam będzie towarzyszył. No i całkiem nowa forma, taki pokój zagadek powstanie. Będzie to gabinet Juliusa Brade, który był jednym z architektów, inżynierów, którzy kopalnię Julia tworzyli. Tam czekają łamigłówki, ale już na tych nieco starszych. Od nastolatków po dorosłych będzie można trochę pogimnastykować swój mózg. Bilety na wszystkie te atrakcje właśnie w cenie symbolicznej złotówki są dostępne na naszej stronie, więc zachęcamy, żeby jak najszybciej te bilety bukować, bo myślę, że się rozejdą jak świeże, ciepłe bułeczki. Co roku Noc Muzeów przyciąga bardzo dużo osób do Starej Kopalni. Stara Kopalnia w tym roku robi naprawdę wiele, bo również nasi przewodnicy będą uczestniczyli w wycieczkach po mieście i na Starówce z okazji 600-lecia miasta Wałbrzycha będą również brali udział w tych wydarzeniach. No i wychodząc również naprzeciw trochę młodszym, ale też nie tylko, postanowiliśmy w tym roku wyjść z taką dosyć nowoczesną inicjatywą, bo powstał pomysł, żeby razem współpracując z klubem The Rock, znanym również jako Głębia Spot, i z studiem Iluminacja, stworzyć taką imprezę techno, która będzie nie tylko imprezą muzyczną, ale właśnie takim audiowizualnym przeżyciem. Więc zapraszamy na technoklatkę, tak nazwaliśmy to wydarzenie, łącząc ideę tego, że będzie nietypowo. DJ-a zamkniemy w klatce, żeby nie miał za lekko, ale też nawiązujemy tutaj tym słowem, tą nazwą do tej historii górniczej. Już zapowiada się porządna impreza techno, rave w pełnym tego słowa znaczeniu, a będzie się odbywał częściowo plenerowo, a częściowo w przestrzeniach zabytkowych Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni. Wszystko po to, żeby móc pokazać, udowodnić i zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze w Starej Kopalni nie byli, żeby pokazać, że jesteśmy bardzo mocno otwarci na nowoczesne formy zwiedzania i na to, żeby muzeum też było przestrzenią do życia. Odchodzimy od szurania filcowymi kapciuszkami, za to chcemy, żeby nasza przestrzeń żyła i to jest właśnie taki przyczynek do tego.
1: To ta część programu Nocy Muzeów, która w 100% wypełnia znamiona Nocy Muzeów, bo zdecydowanie wieczorne atrakcje.
5: Tak, te atrakcje, które wymieniłam wcześniej, te zwiedzania i tak dalej, one się będą działy wieczorem, w godzinach, w których normalnie Stara Kopalnia już nie funkcjonuje. Zapraszamy od 18 tam do 22, natomiast sama impreza będzie już faktycznie w nocy. No i również dlatego, że będziemy tutaj naprawdę sporo efektów audiowizualnych pokazywali, do tego potrzebujemy ciemności, także zaczynamy 21, a myślę, że im później, tym będzie ciekawiej. Przewidujemy, że koło 4 impreza się skończy, także ci, którzy chcą spędzić noc w muzeum, to zdecydowanie warto się wybrać.
1: I chyba jedna z niewielu okazji do tego, by Starą Kopalnię zobaczyć, na przykład o 4 nad ranem, bo oczywiście koncerty się odbywają, ale nawet jeśli są to wydarzenia zewnętrzne, to one z reguły kończą się chwilkę wcześniej.
5: Tak, to prawda. I sama kuźnia, którą przewidzieliśmy na właśnie to wydarzenie, też nabierze w nocy zupełnie innego wymiaru. Iluminacja Studio przygotowuje fantastyczny mapping, który też spowoduje, że część maszyn, które są wyeksponowane w tych przestrzeniach, ożyje. Zapowiada się bardzo ciekawie.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: To wszystko w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. Na to wydarzenie w naszym programie, przypominam, zaprasza Malwina Kubik, a my do Starej Kopalni powrócimy już za kilka minut. Po krótkiej przerwie teraz ważna informacja związana z inwestycjami w mieście. Kolejną zapowiedział w minionym tygodniu prezydent Roman Szałemej. Chodzi o kolejny etap termomodernizacji budynków przy ulicy Matejki.
0: Tym żyje Wałbrzych.
11: Był jeden z wielu programów termomodernizacyjnych w ramach finansowania programu termomodernizacji obiektów zabytkowych finansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jak Państwo wiecie, miasto realizuje w tej chwili bardzo wiele inwestycji termomodernizacyjnych. O tym wkrótce powiemy. Podsumowując to, tych inwestycji, tych projektów termomodernizacyjnych jest właściwie dziesiątki. Te, które są ważne z punktu widzenia usług publicznych, są przez nas jakby upubliczniane i mówimy o tym, zapraszając na choćby podpisanie umów takich obiektów, jak na przykład pierwsze liceum, drugie liceum, jak dzielenie się informacjami o termomodernizacji ratusza, czy też o budynku Matejki 1, czyli byłego budynku Zarządu Dróg Komunikacji Utrzymania Miasta. Dzisiaj kolejna taka okazja, podpisanie umowy na termomodernizację budynków Matejki 2 i 3. To są obiekty, które poddane zostaną termomodernizacji zgodnie z programem, który został określony w naszym projekcie zgłoszonym do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach 9 obiektów termomodernizowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonych dla budynków zabytkowych. Z tej samej puli właśnie finansowana jest termomodernizacja pierwszego liceum, drugiego liceum, ratusza. Za chwilę będziemy otwierać przetarg na ulicę Słowackiego, siedzibę części naszego urzędu i urzędu wojewódzkiego, bo tam jest biuro paszportowe. Przed nami jeszcze obiekt przy ulicy Karkonoskiej na Pięcinie. To są obiekty, które podlegają bardzo trudnej termomodernizacji. Dziękuję, że w gronie wielu ofert firma Budmax, z którą współpracujemy już od wielu lat, w sumie nasza lokalna firma Bozboguszowa Gorcy, złożyła najbardziej korzystną ofertę. To są bardzo trudne modernizacje. Przypominam nasze informacje, którą przekazaliśmy, szczegóły, jeśli chodzi o pierwsze i drugie liceum. To są obiekty, w których nie można ocieplać ścian, nie można po prostu zwyczajnie zmienić tego czy innego elementu architektonicznego, bo one są pod opieką konserwatora zabytków. Tak też jest w tym przypadku. Program termomodernizacji, projekt, który firma zrealizuje w obu tych obiektach za łączną kwotę około 2 400 000 zł brutto, obejmuje docieplenie stropów ostatniej kondygnacji, docieplenie stropów pomiędzy piwnicą a parterem, wymianę elementów instalacji elektrycznej, zainstalowanie źródeł ciepła, którym będą w tym przypadku pompy zewnętrzne, zabezpieczenie tych pomp na zewnątrz. To będzie wymiana części systemu rur, głównie w kondygnacjach tych niższych, części grzejników. To wszystko razem będzie prowadzone przy funkcjonującym urzędzie, który tam w obu tych budynkach ma swoją siedzibę, i całość prac musi być wykonana zgodnie z umową do 30

0: technologiczny w technologii gazowej jest tak szybki, że właściwie piece sprzed 10 lat praktycznie są nienaprawialne, w tym sensie, że ich naprawianie jest pozbawione racjonalności ekonomicznej. Więc kolejne dwa budynki w mieściu, w ścisłym centrum miasta, będą poddane termomodernizacji. Powietrze będzie czystsze, rachunki, wierzymy głęboko, będą również za ogrzewanie, będą również niższe i dzięki temu będziemy mogli funkcjonować w sferze tych obiektów użyteczności publicznej na wyższym poziomie, również komfortu pracy dla pracowników.
1: Zapowiadał prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my wracamy teraz na teren Starej Kopalni, gdzie Noc Muzeów się odbywa. Ten i najbliższy weekend to szereg atrakcji, o których w naszym magazynie opowiada Malwina Kubik. No ale w zasadzie cały maj zapowiada się wyjątkowo ciekawie.
2: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
1: A to dopiero początek, oczywiście na Noc Muzeów wiele osób czeka, natomiast na tym lista atrakcji w Starej Kopalni się nie kończy, bo w maju się będziemy jeszcze spotykać, jeszcze się będzie działo. Co więc przed nami?
3: W maju tak naprawdę dzieje się całkiem sporo. Ja zachęcam bardzo szczerze, żeby regularnie odwiedzać naszą stronę internetową, zwłaszcza zakładkę wydarzenia, bo tam co chwilę się pojawia coś nowego. Ja mogę opowiadać o tym, co tak naprawdę nas czeka, ale cały czas wypływa coś nowego. Jak mówiłam, jesteśmy teraz już jednym organizmem, chociażby z BWA, więc czekają nas bardzo ciekawe wystawy. W nadchodzącym tygodniu również przepiękny wernisaż w Galerii na Piętrze, która już od lat jest częścią Starej Kopalni. Będzie się działo naprawdę sporo. W maju jeszcze kabarety. Sporo wydarzeń plenerowych planujemy też na tę wiosnę. Na razie jeszcze są owiane taką delikatną tajemnicą. No i maj to jest również czas, kiedy jeszcze go nie będzie, ale podzielimy się już z Państwem programem festiwalu twórczej wyobraźni, który w tym roku będzie się odbywał z końcem czerwca, także ja bardzo proszę już sobie w kalendarzach zarezerwować czas. Ostatni weekend czerwca, spotykamy się w Starej Kopalni, będzie się działo naprawdę przepięknie. Festiwal twórczej wyobraźni to jest takie nasze flagowe wydarzenie, chyba moje ulubione, najpiękniejszy z festiwali, który łączy w sobie muzykę, teatr, słowo pisane, podcasty, każdą, absolutnie każdą formę sztuki. I to jest fajne, że każdy, absolutnie każdy znajdzie na tym festiwalu coś dla siebie. Jak co roku wejście na wszystkie wydarzenia festiwalu będzie bezpłatne. Na część z nich będzie obowiązywało pobranie bezpłatnej wejściówki ze względu na to, że po prostu liczba miejsc będzie ograniczona. No ale bardzo proszę już teraz sobie zapisywać w kalendarzach daty. No i myślę, że po Nocy Muzeów w drugiej połowie maja będę mogła się z Państwem podzielić szczegółami.
1: No i finał Wałbrzych ma talent przed nami także.
3: Finał Wałbrzych ma talent. 9 maja spotykamy się tu w Sztygarówce. Finaliści, ci, którzy wstępnie byli wyselekcjonowani przez jury, zaprezentują się tutaj nie tylko przed publicznością, ale również przed kamerą. W tym roku zmieniliśmy nieco formułę tego konkursu. Chcielibyśmy, żeby Wałbrzyszanie mieli większy wpływ na to, kto tym talentem flagowym miasta zostanie. Więc jury oczywiście obejrzy występy. Będzie miało też swój głos, natomiast wszystkie będą zarejestrowane i od drugiej połowy maja będą dostępne wszystkie nagrania razem z ankietą, z możliwością oddania swojego głosu. Na naszej stronie internetowej będziemy również trąbić w naszych mediach społecznościowych, także wszystkich tych, którzy czekają na odkrycie wałbrzyskich talentów, zachęcamy właśnie do śledzenia. W tym roku to Wam oddajemy głos i to Wy zdecydujecie, kto tak naprawdę będzie tym zwycięzcą. Takie oficjalne wręczenie nagród odbędzie się właśnie podczas Festiwalu Twórczej Wyobraźni. Również tam ci uczestnicy będą mogli się zaprezentować. No i pewnie jeszcze zobaczymy najpiękniejsze występy na Dniach Wałbrzycha, które w tym roku odbędą się we wrześniu.
1: Nie sposób nie poszukać tutaj odniesienia do telewizyjnego show w postaci Mam Talent, które u mnie generowało taką refleksję, że no, było już tyle sezonów, że w zasadzie mogłoby się okazać, że ta formuła się wyczerpała, że przecież tyle ludzi pojawiło się z różnymi możliwościami, talentami, że w zasadzie nic nowego, nic ciekawego się nie odkryje, nie zobaczy. No ale to jednak się dzieje. To nadal się toczy. Podobnie jest z tą wałbrzyską odsłoną. Ona nie niezmiennie cieszę się zainteresowaniem i tych, którzy chcą się pochwalić i swój potencjał, chyba nie brakuje.
3: Nie brakuje, to co roku jest kilkadziesiąt osób, w tym roku prawie 50.

0: 50 osób wzięło udział w konkursie, bardzo utalentowanych, także 20 osób wysłuchamy na tych takich już na kolejnych przesłuchaniach, które już zostały przeselekcjonowane. Tu się zgodzę. Mi się też wydawało, że te wszystkie talent show to już jest bardzo wyeksploatowana sprawa. Okazuje się, że jednak nie. Wydaje mi się, że w takiej lokalnej formule ona tylko nabiera na znaczeniu. Tutaj dochodzą do tego takie osobiste, rodzinne, sąsiedzkie sympatie, co jest bardzo fajne i co też obserwujemy podczas naszego nowego cyklu, bo od 2 czy 3 miesięcy mamy taki cykl Wałbrzych ma talent na scenie, tutaj w Sztygarówce. Uczestnicy poprzednich edycji, zwycięzcy, ci, którzy się najbardziej zapisali, wyryli w naszą pamięć, najpiękniej się zaprezentowali, mają okazję się zaprezentować podczas swoich recitali. No i tak się zastanawialiśmy, czy tak naprawdę ten pomysł chwyci, a każdorazowo Sztygarówka pęka w szwach. Więc to najlepiej pokazuje, że jednak jest potrzeba wyłuskania tych naszych lokalnych brylantów i że jest później zapotrzebowanie, żeby ich słuchać, żeby ich oglądać. Liczymy na to, że kolejna edycja przyniesie nam kolejne zaskoczenia pozytywne. Po tych wstępnych selekcjach muszę powiedzieć, że poziom jest naprawdę wysoki. A propos jeszcze właśnie samego Wałbrzych ma talent na scenie, 26 maja będziemy mieli trochę inną formę tego występu, bo dotychczas były to recitale, tym razem będziemy 4 uczestników gościć, oni będą śpiewać dla naszych mam. Taki pretekst Dzień Matki, żeby się zaprezentować, więc wszystkich ze swoimi mamami, z ojcami również. Zapraszamy, żeby posłuchać, poświętować troszeczkę ten dzień, żeby się cieszyć rodzinnie. No i żeby się przekonać, że faktycznie to jest potrzebne. A naprawdę te koncerty, te recitale potrafią być niesamowicie wzruszające. No i właśnie niosą też taką wartość budowania tej społeczności lokalnej. To jest naprawdę super. Fajnie się to obserwuje.
1: To w wymiarze lokalnym, ale skoro o talentach mowa, to zapytam o jedną rzecz, która mignęła mi gdzieś w mediach społecznościowych. Warsztaty muzyczne z Pauliną Lendą, które też się odbywają tutaj.
0: Tak, chcemy troszeczkę przeorganizować naszą Wałbrzyską Szkołę Talentów, czyli tą ofertę skierowaną do Wałbrzyszan i do młodzieży, uczniów, dorosłych również z okolic, czyli tą taką ofertą zajęć pozalekcyjnych. Okazało się, że mamy bardzo duże zainteresowanie zajęciami wokalnymi. Myślę, że sam Wałbrzych ma talent, też się do tego przyczynia. No i że tak naprawdę pani instruktor Maja Karteczka, która u nas prowadziła i prowadzi w dalszym ciągu swoją sekcję, to trochę za mało i że najzwyczajniej na świecie się kobieta nie wyrabia. Więc zaczęliśmy szukać kolejnego instruktora śpiewu, zgłosiła się do nas pani Paulina Lenda, no i razem z nią otwieramy kolejną sekcję, tym razem to ona ją poprowadzi, właśnie trwa nabór, wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej. To jest takie nazwisko, które właśnie kojarzy nam się z talent show. Pani Paulina też była uczestniczką ogólnopolskiej edycji, zaprezentowała się świetnie, dzisiaj uczy śpiewu i naprawdę robi to nieźle. No zainteresowanie też pokazuje, że tak naprawdę...
1: Nazwisko jest magnesem.
0: Nazwisko jest magnesem, no ale samo nazwisko też nic by nie wniosło, gdyby nie było poparte tym talentem, prawda? Okazało się, że jest sporo osób, które chętnie pod skrzydła Pauliny przyjdzie uczyć się talentów wokalnego, szlifować swoje talenty. No więc pozostały ostatnie miejsca i zachęcamy, żeby się kontaktować. Wałbrzyska Szkoła Talentów będzie miała wkrótce sporo nowości do zaoferowania. My bardzo mocno od 2-3 miesięcy przygotowujemy się do kolejnego sezonu szkolnego, czyli już teraz myślimy o wrześniu, październiku. Z końcem roku wiadomo, raczej te zajęcia się wyciszają. Niektóre z nich już uruchomiliśmy właśnie tak jak te zajęcia z Pauliną, ale sporo fajnych rzeczy będzie się działo od września i już teraz mogę powiedzieć, że zwłaszcza rodziców maluszków, takich do 4 roku życia zachęcam do obserwacji, bo naszych profili, naszej strony internetowej, bo właśnie będziemy uzupełniać ofertę również o zajęcia dla tych najmłodszych, których dotychczas nie było. Tą niszę chcemy zapełnić.
1: Czyli te najnowsze warsztaty wokalne to będzie taka stała forma, to nie jest jednorazowe spotkanie?
0: Nie, to będzie zupełnie stała sprawa. Tutaj stawiamy na to, żeby pod okiem jednego instruktora móc swój talent rozwijać, żeby instruktor zdążył nas poznać, nasze możliwości, żeby po prostu wiedział, jak je szlifować.
1: Zatem muzycznie będzie w Starej Kopalni pod opieką profesjonalistów. Można będzie taką artystyczną przygodę rozpocząć wśród grona nauczycieli jak słyszeliście, również Paulina Lenda. Przed nami także Noc Muzeów, to jest to wydarzenie, o którym także opowiadaliśmy Wam wspólnie z Malwiną Kubik. Wszystkie szczegóły, informacje śledźcie na stronie starakopalnia.pl.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Toyota Eco Półmaraton Wałbrzych będzie się w naszym regionie po raz 26. Mimo że pozostało jeszcze sporo czasu, to znamy już pierwsze szczegóły związane z tymi zawodami. Organizatorzy Eco Półmaratonu Wałbrzych ogłosili m.in. termin przyszłorocznej edycji wydarzenia. I tak, biegi towarzyszące, jak informuje serwis wałbrzyszek.com, odbędą się 5 września, a bieg główny 6 września 2026 roku. To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń sportowych na Dolnym Śląsku, które co roku przyciąga tysiące biegaczy z całej Polski oraz z zagranicy. Miniona 25. edycja półmaratonu wałbrzyskiego okazała się rekordowa pod każdym względem. Do udziału zgłosiło się 3550 uczestników, a blisko 3200 biegaczy ukończyło dystansę półmaratonu oraz biegu na 10 km. Wydarzenie zostało bardzo wysoko ocenione zarówno przez zawodników, jak i partnerów technicznych. Półmaraton ponownie odbywać będzie się także w koronie półmaratonów polskich. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują biegi o najwyższym poziomie organizacyjnym, atrakcyjnej trasie i dużym zainteresowaniu zawodników. Do ich grona zaliczyć możemy półmaraton warszawski, półmaraton ślężański, a na liście kolejnych wydarzeń są Poznań, Białystok, Wrocław, Grodzisk, Szczecin, wspomniany Wałbrzych, półmaraton Lechitów, półmaraton gdański i półmaraton królewski Krakowia, którym zakończymy cały cykl 11 października. Zapisy na zawody już ruszyły.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: A w tej części naszego magazynu dziś wyjątkowo i nietypowo, bo temat społeczny. Zazwyczaj rozmawiamy o ciekawostkach związanych z miastem, z regionem. Dziś o samotności Wałbrzyszan. Tej samotności i izolacji zapobiegać ma wałbrzyska kampania Zmarł, bo nikt nie zapukał, w którą już od kilku miesięcy angażują się także wałbrzyscy strażacy, o czym więcej już teraz rzecznik Tomasz Kwiatkowski.
3: To jest kampania Urzędu Miasta, ale też i nasza Straży Pożarnej, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. My o tej kampanii społecznej dlatego chcielibyśmy przekazać więcej informacji, że w tym sezonie właśnie jesiennym, zimowym, gdzie zamykamy się bardziej w domach, gdzie nas nie ma, możemy nie widzieć sąsiada, osoby nam bliskiej, która blisko nas mieszka. Może się okazać, że osoba potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje tak naprawdę dobrego słowa, a przede wszystkim też kwestii takiej zapytania, czy tej osobie nic się nie stało, czy ona dalej żyje, bo my jako strażacy wyjeżdżamy i to mogę powiedzieć, że coraz częściej do sytuacji, gdzie należy otworzyć lokal mieszkalny, a w środku ta osoba już od kilku, a niestety czasami kilkunastu dni jest tak naprawdę już osobą martwą, bez życia, więc kampania społeczna miasta, policji, straży pożarnej, MOPS-u skierowana do mieszkańców szeroko pojętego też i regionu, żeby zwracać uwagę na swoich sąsiadów, na osoby w naszym otoczeniu.
1: To chyba trudny czas. Ja rozmawiałem z mieszkańcami Wałbrzycha przy okazji inauguracji tej kampanii o tym, jak wyglądają ich stosunki sąsiedzkie, czy w ogóle znają swoich sąsiadów, czy kojarzą. No i okazuje się, że tak naprawdę jak jesteśmy w stanie połączyć twarz z drzwiami, to już jest duży sukces. No i większość, w zasadzie chyba niezależnie od wieku i okresu w życiu, mówi o tym, że no, że się nie znamy, że po prostu się mijamy i jest trudno. Rozumiem, że te statystyki waszych interwencji też to potwierdzają chyba.
3: Tak, niestety tak i to w odniesieniu głównie do, można powiedzieć, takich nowszych osiedli, ale nowszych, które były budowane w latach 80. i 90., czyli osiedli z wielkiej płyty, gdzie kiedyś wprowadzali się ludzie młodzi, teraz to są już seniorzy i takie osiedla z wielkiej płyty u nas tutaj na terenie miasta to są głównie osiedla, w których zamieszkują osoby starsze i rzeczywiście w jednej bramie, w jednym budynku oni nie do końca się mogą ze sobą znać, nie znają się przez ileś lat, więc to jest duży problem i coraz częściej wyjeżdżamy właśnie do tego typu interwencji.
1: Czasem pojawia się taka myśl, że jest cienka granica między zaburzaniem miru domowego, wchodzeniu komuś z butami w życie, w cudzysłowie, no a taką troską. Jakie sytuacje, jakie okoliczności powinny wzbudzić nasze wątpliwości? No bo czasem wydaje nam się, że kogoś długo nie widzieliśmy, ale pomyślimy, że zadzwonimy po pomoc, no to zaraz wizja straży pożarnej, wyłamywania drzwi, a okazuje się, że ktoś na przykład na zakupy wyszedł.
3: No tak, my jako strażacy jesteśmy tą ostatecznością rzeczywiście, czyli funkcjonariusz, który wchodzi przez zniszczone drzwi, bądź przez okno, przez balkon. Tutaj może chodzi o kwestię zapoznania się z tą osobą, która jest koło nas, zapoznania się z jej codziennymi problemami albo sposobem na życie. Nie wchodzenie komuś z butami do mieszkania, ale po prostu zwykłej, normalnej takiej sąsiedzkiej rozmowy, może nawiązania relacji na zasadzie, jeżeli czegoś potrzebujesz, to ja ci pomogę i na odwrót, ale to wydaje mi się taka moja rada. Więcej to by powiedzieli zapewne pracownicy socjalni, którzy się z tym stykają bezpośrednio. My tutaj niestety jesteśmy tym podmiotem, który wchodzi w tej ostatecznej chwili. Nie żebyśmy nie chcieli wykonywać swojej pracy, ale żebyśmy musieli to wykonywać jak najrzadziej.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Ta kampania informacyjna w mieście cały czas trwa. Na pewno będziemy o niej jeszcze przypominać. A teraz zmieniamy temat, czas na wątek sportowy i przypomnienie o międzynarodowych sukcesach Wałbrzyszan. To właśnie jest celem powstającej od kilku lat przed budynkiem Aquazdroju, ale i gwiazd, o której miałem przyjemność porozmawiać z prezeską tego kompleksu, Kamilą Świerczyńską.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
0: 6 lat temu przed wejściem do Aquazdroju od strony basenu utworzono Wałbrzyską Aleję Gwiazd Sportu. To taka przestrzeń, która ma upamiętniać Wałbrzyszan, którzy wzięli udział w olimpiadach, czy to letniej, czy zimowej. No to jednak są to niesamowite osiągnięcia sportowe. 6 lat temu utytułowaliśmy 6 takich osób. W tym roku, w roku 80-lecia wałbrzyskiego sportu, postanowiliśmy dołożyć kolejne nazwiska. Wybór naprawdę był trudny, ponieważ mamy wielu sportowców z osiągnięciami, o których chcemy pamiętać, warto pamiętać, bo robimy to nie tylko dla nich czy dla nas tutaj pracujących, ale przede wszystkim dla młodszych pokoleń, żeby idąc zobaczyli, że mamy tutaj Wałbrzyszanina, który 40 lat temu brał udział w olimpiadzie i zdobył tam zaszczytne tytuły, więc to jest faktycznie niezwykła wartość. W tym roku nagradzaliśmy tym tytułem Bronisława Bebela, związanego z siatkówką. Była również Agnieszka Wieszczek-Kordus oraz Roman Magdziarczyk. Pozostałe dwie osoby, dwaj olimpijczycy, byli z nami obecni. Po odsłonięciu gwiazd była to bardzo wyjątkowa chwila, wzruszająca i miła przede wszystkim dla sportowców. Poszliśmy na było się spotkanie z młodzieżą przede wszystkim, bo zależy nam właśnie na tym, żeby młodzież poznawała tą historię, żeby się uczyła, jak zostać takim olimpijczykiem, co jest potrzebne, żeby być sportowcem, ale też jak kiedyś tak naprawdę się trenowało. Więc tu i Agnieszka Wieszczek-Kordus i Roman Magdziarczyk, no to faktycznie kopalnie wiedzy, ciekawych opowieści, historii, więc była to wartościowa rzecz. Oczywiście ta aleja jest jeszcze niewyczerpana, ponieważ mamy jeszcze olimpijczyków. Po olimpijczykach będziemy sięgać po kolejnych znanych sportowców. Przy tej okazji przygotowaliśmy wystawę. Jest to ekspozycja pamiątek, myślę, że ze wszystkich dyscyplin sportowych, które są związane z naszym miejscem, z naszym miastem, którzy sportowców, klubów, zgrupowań, stowarzyszeń, które chciały się podzielić swoimi, no tak naprawdę bezcennymi pamiątkami, więc mamy i stroje z olimpiad, i stroje z mistrzostw Polski, medale, nawet but, puchary. To nawet jest bardzo ciekawe z takiego punktu widzenia nawet artystycznego, jak się zmieniały te puchary na przestrzeni lat w różnych dyscyplinach. Gablot jest sporo, jest tego naprawdę bardzo dużo, więc bardzo dziękujemy wszystkim, że się podzielili z nami tymi swoimi drogocennymi skarbami. No i w tym roku taka ekspozycja u nas na pewno będzie. Zobaczymy, czy będziemy ją zmieniać, natomiast na pewno przez dłuższy czas będzie. Widzimy ciekawość osób, które przechodzą, zaglądają, no i po prostu Wałbrzych stawia na sport. I czy to poprzez Aleję Gwiazd, czy choćby poprzez nadanie tytułów zasłużony dla wałbrzyskiego sportu po raz pierwszy. Takie tytuły przyznano w Wałbrzychu, więc myślę, że mamy się kim chwalić, a młodzi mają od kogo czerpać przykład.
1: No i to taka inspiracja i motywacja chyba też jednocześnie, bo ci starsi, którzy pamiętają te wydarzenia i sportowe zmagania, mogą wspominać spoglądając na Aleję Gwiazd, no a ci dużo młodsi mogą szukać tych płytek, które są jeszcze puste, z wyobrażeniem, że być może za jakiś czas tutaj moje nazwisko się pojawi.
0: Absolutnie tak. Ja myślę, że tutaj dosyć fajną ciekawostką jest fakt, iż zasłużeni dla wałbrzyskiego sportu, mogłoby się wydawać, że będą to tylko osoby, które faktycznie od lat mają mnóstwo osiągnięć, tytułów, kiedyś trenowały, dzisiaj są trenerami. Natomiast tu mamy bardzo różnorodną grupę. Mamy oczywiście choćby trenera siatkówki czy futbolu amerykańskiego flagowego, ale mamy na przykład Filipa Drzewieckiego, czyli bardzo młodego człowieka, który nadal uczy się w 4. liceum ogólnokształcącym w Wałbrzychu, a już jest mistrzem świata, więc
4: więc no, ta różnorodność, jakiej osoby przyznające ten tytuł zastosowały, myślę, że jest naprawdę inspirująca, bo pokazuje, że każdy ma szansę. Każdy ma szansę faktycznie być docenionym na każdym poziomie, a w takim roku jak 80-lecie wałbrzyskiego sportu, no to co było słychać również z ust tych młodych sportowców, że to ma dużą wartość.
1: Jeśli zatem sport jest tą wartością priorytetową w naszym życiu, to na pewno regularnie odwiedzamy AquaZdrój, korzystamy z oferty, no i państwo, zakładam, że biorąc pod uwagę porę roku, pracy troszkę więcej teraz macie, rozpoczął się sezon wiosenny, lato na horyzoncie. Czy to jest odczuwalne, jeśli chodzi o intensywność tych działań?
4: Zdecydowanie tak. Pod sam koniec marca otworzyliśmy basen po przerwie technologicznej i wałbrzyszanie oraz osoby z zewnątrz faktycznie bardzo ochoczo odwiedzają nas. Ciągle mamy zapisy do szkółki pływackiej AquaSplash i faktycznie osoby dołączają. To jest bardzo miłe, bo świadczy o tym, że ten proces nauki jest skuteczny. Jeżeli ktoś nadal ma ochotę podszkolić się przed sezonem letnim, to zapraszamy. Oczywiście oblężenie nadal przeżywa strefa fitness. Mamy listy rezerwowych na mnóstwo zajęć każdego dnia. Jest bardzo różnorodnie, choć trochę się śmiejemy, że jesteśmy taką stolicą pilatesu niemal, że mamy w różnej formie i tych zajęć są najpopularniejsze zajęcia wśród naszych uczestniczek, więc generalnie nie narzekamy na brak klientów, staramy się spełnić ich oczekiwania i gwarantować komfortowy pobyt, bo są to goście indywidualni, ale zaczął się też sezon znowu zgrupowań. Gościmy choćby kadrę PZPN, młodych chłopców, którzy faktycznie w znacznej grupie u nas trenują, mają tutaj swoją taką akademię, przyjeżdżają regularnie, co nas bardzo, bardzo cieszy, a przed nami naprawdę bogaty kalendarz i wydarzeń zewnętrznych. Szykujemy się do dużego sportowego dnia dziecka dla wszystkich dostępnego na zewnątrz. Rozpoczynają się lada moment biegi bezpłatne, przygotowujące do masowych biegów nocy letniej oraz półmaratonu, jak i wydarzenia kolarskie, Baranowski Tour już niebawem tak naprawdę w Wałbrzychu. Impreza wraca po latach. No, bardzo dobrze przyjmowana, coraz więcej zapisów. No i tych imprez masowych faktycznie będzie coraz więcej. Potrójna korona Wałbrzyska, do której zachęcamy z rekordową liczbą uczestników w tym roku. Więc widać, że mieszkańcy naszej aglomeracji lubią się ruszać.
1: No i to cieszy, aby ta tendencja została podtrzymana. Pewną motywacją mogą być też plany, zmiany, rozwój. Jeśli mówimy o tym miejscu, jakim jest AquaZdrój, to czy taka lista zmian, czy też marzeń, jeśli chodzi o obiekt, jest, istnieje? Jeśli tak, to może zdradźmy.
4: Tak, prowadzimy działania projektowe na wielu etapach. Chcemy dodawać nowe dyscypliny sportowe, które będzie można uprawiać w naszym obiekcie amatorsko, bo jest to miejsce dla każdego, bez względu na to, jaki poziom zaawansowania prezentuje, to chcemy, żeby po prostu mógł tu rozwijać swoją pasję i spędzać też miło czas, stąd restauracja czy wyremontowany snack bar. Na pewno takim największym, najważniejszym celem jest budowa letniego parku wodnego. Jesteśmy po otwarciu przetargu na przygotowanie dokumentacji, przygotowaniu PFU na budowę parku letniego. Mamy dużo ofert, trwa ich analiza, wzywanie do uzupełnień, wyjaśnień. Bardzo cieszy to zainteresowanie tak naprawdę, bo my mamy swoją koncepcję, wiemy jak ona powinna wyglądać, ale no teraz oddajemy to w ręce profesjonalistów, więc liczymy na to, że w maju uda się podpisać umowę z wybraną firmą, która będzie miała 3 miesiące na przygotowanie takiego projektu.
1: A efektów końcowych w postaci tego obiektu będziemy mogli spodziewać się kiedy?
4: No na pewno to będzie troszeczkę dłuższa chwila, nie chciałabym tutaj deklarować żadnej konkretnej daty, ponieważ to wszystko będzie wynikiem kolejnych postępowań w tej procedurze, więc my mamy przyjęty jakiś harmonogram, natomiast poczekamy na efekty i zobaczymy, jak to w trakcie się ułoży.
1: No raczej w latach będziemy liczyli.
4: No na pewno nie w miesiącach, niestety. Mimo chęci, ale jeszcze troszeczkę musimy się uzbroić w cierpliwość.
1: Ale myślę, że oprócz daty warto, czy też naszego terminu spodziewanego, warto wspomnieć o miejscu, bo nie wszyscy wiedzą gdzie.
4: Letni park wodny będzie usytuowany na miejscu obecnego parkingu, bezpośrednio przed wejściem na basen, gdyż chcemy połączyć te dwie przestrzenie w pewien sposób. Jest to też najbardziej słoneczna, najdłużej nasłoneczniona część zewnętrzna, więc w okresie letnim no to jest wiadomo rekomendowane, żeby było jak najdłużej i najcieplej. W związku z czym w innym miejscu będzie zlokalizowany również parking, dlatego są to dwie duże inwestycje, które toczymy równolegle. Duże wyzwanie, ale myślę, że to jest to, czego mieszkańcy oczekują i to, czego nam brakuje zapewne w tym miejscu. Także Akwestrój będzie jeszcze większym kompleksem.
1: O czym zapewniała prezeska spółki Kamila Świerczyńska. Za chwilę wiadomości kulturalne w Radiu Złote Przeboje i zaproszenie na muzyczne świętowanie w naszej filharmonii, ale najpierw wieści z wałbrzyskich dróg.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: 4 maja po godzinie 20 funkcjonariusze Komisariatu Policji z Boguszowa Gorc podczas działań prowadzonych w Czarnym Boże na ulicy Głównej zatrzymali do kontroli drogowej 63-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Miał 0,42 promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało, nie było to jedyne przewinienie kierującego. Mężczyzna prowadził pojazd mechaniczny również bez wymaganych uprawnień. Rozwagę, ale też zwracanie uwagi na innych, apelują wałbrzyscy policjanci. Marcin Świerzy, rzecznik wałbrzyskiej komendy.
5: Po raz kolejny apelujemy, jeżeli widzą Państwo, że osoba chce jechać pojazdem, a wcześniej spożywała alkohol, uniemożliwmy jej to. Należy także powiadomić dyżurnego centrum powiadamiania ratunkowego pod numerem alarmowym 112, który przekaże informacje policji, a dyżurny najbliższej jednostki wyśle na miejsce zdarzenia patrol. Bardzo ważny jest brak społecznego przyzwolenia na tego typu zachowania. Pamiętajmy, za popełnienie przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości każdego kierującego czeka wysoka grzywna, a sąd może ukarać sprawcę dodatkowo długotrwałym zakazem kierowania pojazdami, a także karą pozbawienia wolności do lat 3.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Czas na wiadomości kulturalne i zaproszenie do obchodów wyjątkowego jubileuszu, który już w najbliższy weekend szykuje się w Filharmonii Sudeckiej. Tam zaprasza Krystyna Swoboda.
6: Dokładnie 100 lat temu, 15 maja, urodził się nasz założyciel, patron, długoletni dyrektor i dyrygent, kompozytor, felietonista, no i mogłabym tu jeszcze wiele, wiele przydomków wymieniać, Józef Wiłkomirski. Ponieważ mamy właśnie okrągłą setną rocznicę urodzin, zapraszamy Państwa na cały weekend z Józefem Wiłkomirskim. W piątek 15, dokładnie w dniu urodzin, będziemy mieli okazję wysłuchać utworów, które bardzo lubił dyrygować i słuchać Józef Wiłkomirski. Będą to oczywiście wybrane utwory, bo takich ulubionych miał więcej, ale rozpoczniemy koncert Adagiem z baletu Spartacus Arama Chaczaturiana. Później zabrzmi Uwertura Fantazja Romeo i Julia Piotra Czajkowskiego. Następnie La Vals Maurycego Ravela i Syreny Claude'a Debussy'ego. W tym ostatnim utworze udział weźmie też chór mieszany Filharmonii Sudeckiej. Tym razem będzie to tylko chór żeński, który został przygotowany przez Martę Monetę Napierałą. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej zadyryguje, no myślę, że można powiedzieć, długoletni przyjaciel dyrektora Wiłkomirskiego, pan dyrygent maestro Marek Pijarowski. 15 maja, godzina 19, będzie to koncert jubileuszowy z okazji setnej rocznicy urodzin Józefa Wiłkomirskiego.
1: Ale jubileusz to nie tylko koncerty.
6: Nazajutrz, w sobotę, zapraszamy Państwa na godzinę 18. Tym razem nie będzie muzyki, ale będziemy wspominać Józefa Wiłkomirskiego. Zaproszeni goście, między innymi pan prezydent Roman Szełemej, muzycy, którzy pracowali od początku z maestro Wiłkomirskim i osoby, które miały z nim kontakty pozamuzyczne, będą opowiadać właśnie, przedstawiać sylwetkę maestro Wiłkomirskiego. To wszystko będzie okraszone wypowiedziami nagranymi i odtworzonymi, które będziemy mogli wysłuchać już osobiście przez Józefa Wiłkomirskiego wypowiedziane. Będą także zdjęcia z archiwum domowego i filharmonicznego. No i po prostu będziemy chcieli pokazać Józefa Wiłkomirskiego z różnych stron. Generalnie głównie jako po prostu człowieka. Czym się interesował, jakie miał zainteresowania, jakie miał pasje, bo wiemy, że działał na wielu polach kultury, ale i nie tylko jako społecznik, jako pisarz, felietonista. A zatem na spotkanie wspominkowe pod tytułem, który został zaczerpnięty z jednego z felietonów, Ach, ta kultura. Zapraszam Państwa w sobotę 16 maja na godzinę 18 do Filharmonii Sudeckiej.
1: Do Filharmonii zapraszała Krystyna Swoboda, a ja z Państwem się już żegnam. To wszystko w tym wydaniu magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko.
2: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Każdy weekend warto spędzać z nami, z Radiem Złote Przeboje na 91,8 FM. To jest magazyn Tydzień w Wałbrzychu, audycja, której słuchać możecie w każdą sobotę i niedzielę. Czas poświęcony naszemu miastu, temu, co dzieje się w Wałbrzychu i okolicach. Za nami długi majowy weekend, charakterystyczny czas w kalendarzu, nie tylko ze względu na fakty, że wyczekiwany przez wielu, ale to także taka data, którą niektórzy traktują jako oficjalne rozpoczęcie sezonu turystycznego, również w naszych górach.
8: W górach Sowich rusza sezon turystyczny, więc nadleśnictwa przypominają, żeby nie zostawiać śmieci na szlakach. No niestety, tych przybywa proporcjonalnie do rosnącej liczby turystów.
7: Porozmawiamy też o obchodach 600-lecia Wałbrzycha. Maj i nadchodzący czerwiec to kolejna porcja atrakcji, no i między innymi kontynuacja projektu Filmowy Wałbrzych.
9: Za nami pierwsze projekcje filmowe. Teraz w maju Julia wraca do domu, kolejny pokaz filmowy. Jeszcze w budynku kina Apollo, a latem przenosimy się w plener.
7: Będzie też o działaniach samorządu województwa dolnośląskiego, który wspiera pszczelarzy.
10: Dzięki tym środkom, które pozyskaliśmy w ramach programu, będziemy budowali pasiekę edukacyjną zlokalizowaną u stóp zabytkowej wieży, którą odbudowujemy, wieży Mont Plaisir.
7: A o tym między innymi już teraz w przeglądzie wydarzeń tygodnia, choć oczywiście tematów, które przygotował dla Was Bogdan Widawka, jest zdecydowanie więcej.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
2: Jest takie powiedzenie, że wszystko co piękne szybko się kończy. Nie chcę w to wierzyć, ale fakt jest taki, że przepiękna majówka już za nami. Ale wróćmy na ziemię. Wielu maturzystów wykorzystało właśnie majówkę jako relaks przed poniedziałkowym egzaminem z języka polskiego. Jakie tematy na języku polskim przyjęliby maturzyści z radością? O to pytał nasz reporter tuż przed pierwszym egzaminem.
11: Najgorzej dziad.
12: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i kary, bo ją akurat przeczytałam.
13: Lalka może być wesele. Przedwiośnie też by mogło być.
2: Dziś już wiemy, że nie dziady, a właśnie lalka, przedwiośnie i chłopi, między innymi oczywiście. Na Dolnym Śląsku do egzaminu dojrzałości przystępuje blisko 23 tysiące uczniów w skali całego kraju. To rekordowa liczba absolwentów, nawet 345 tysięcy. Samorząd Dolnego Śląska przeznaczył 1 000 000 zł dla pszczelarzy, między innymi na budowę pasiek edukacyjnych. Hodowle będą mogły też pozyskać środki na zakup pokarmu, mówi Natalia Gołąb z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
14: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów. Mamy nadzieję, że w tym roku ilość pszczelarzy, którzy skorzystają z tego, będzie jeszcze większa.
2: W planach województwa są też organizacje imprez dla branży pszczelarskiej. W górach Sowich rusza sezon turystyczny, więc nadleśnictwa przypominają, żeby nie zostawiać śmieci na szlakach. No niestety, tych przybywa proporcjonalnie do rosnącej liczby turystów. O miejscach, gdzie problem jest największy, mówi Malwina Sokołowska z Lasów Państwowych.
15: Te punkty, gdzie jest na przykład wiata turystyczna, gdzie są miejsca na ogniska, bardzo takimi kłopotliwymi dla nas miejscami są takie miejsca, gdzie można dojechać samochodem.
2: Za niestosowanie się do zakazów można dostać nawet 5 tysięcy złotych grzywny. W poniedziałek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wałbrzych zrobił kolejny krok w budowie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Prezydent Roman Szałemej i przedstawiciele lokalnych służb i organizacji ratowniczych podpisali porozumienia o współpracy, które mają zintegrować zasoby ludzkie, sprzętowe i organizacyjne na wypadek zagrożeń. Nowe porozumienia to element wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, nad którą prace trwają już od kilkunastu miesięcy. Jak podkreślał prezydent Roman Szałemej, nowe rozwiązania nie służą wyłącznie na wypadek zagrożenia suwerenności państwa, ale przede wszystkim pomagają w sytuacjach klęsk żywiołowych, zdarzeń nieprzewidzianych i zagrożeń naturalnych. Szeroko o tym pisał Wałbrzych24.com. I na koniec o kolejnym dofinansowaniu dla specjalistycznego szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Prawie milion na poprawę dostępności, a chodzi o zwiększenie dostępności naszego szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wałbrzyszek.com poświęca tej sprawie sporo miejsca. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję.
6: Tydzień w Wałbrzychu.
7: A my wracamy teraz do jednego z tematów, który Bogdan Widawka przed chwilką w przeglądzie wydarzeń tygodnia poruszył. Mam tutaj na myśli wsparcie pszczelarstwa, no i działań na jego rzecz na Dolnym Śląsku. W minionym tygodniu odbyła się konferencja podsumowująca to wsparcie zeszłoroczne, no ale była ona także, a może i nawet przede wszystkim okazją do przedstawienia tego, co w tej materii wydarzy się również w roku 2026. O szczegółach mówiła m.in. Natalia Gołąb, członkini Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
6: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Już drugi rok z rzędu realizujemy wsparcie dla pszczelarzy. W zeszłym roku po raz pierwszy jako Zarząd Województwa Dolnośląskiego zainicjowaliśmy tego typu wsparcie. W tym roku kontynuujemy nasze działania, przeznaczając na ten cel 1 000 000 zł. W ubiegłym roku dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego był możliwy zakup ciasta pszczelego, po 1 kg ciasta pszczelego na rodzinę pszczelą oraz powstały pasieki edukacyjne. Jeśli chodzi o ciasto pszczele, w zeszłym roku była to ilość 80 000 kg, tyle rozdysponowaliśmy dla dolnośląskich pszczelarzy. W tym roku planujemy to wsparcie kontynuować. Mamy nadzieję, że w tym roku ilość pszczelarzy, którzy skorzystają z tego wsparcia, będzie jeszcze większa, dlatego zachęcam wszystkich tych pszczelarzy, którzy nie wzięli udziału w zeszłym roku, nie zgłosili się po to ciasto, aby zrobili to w tym roku. Jesteśmy też po rozstrzygnięciu naboru na pasieki edukacyjne. W zeszłym roku dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego powstały 3 pasieki edukacyjne. W tym roku tych pasiek edukacyjnych będzie już 6 na Dolnym Śląsku. Dzięki środkom powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii, czy też tablic informacyjnych i edukacyjnych, a wszystko to, aby młodzież z Dolnego Śląska mogła uczyć się o życiu pszczół i ich ochronie nie tylko w szkole, ale i również poza nią, czyli w terenie, przyglądając się bezpośrednio temu, jak pasieki edukacyjne, jak pszczoły w pasiekach edukacyjnych żyją. Szanowni Państwo, oprócz tego wspieramy wiele branżowych wydarzeń. Będziemy w regionie, będziemy w Jeleniej Górze, będziemy wspierać również Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, jak co roku w Przemkowie, ale również będziemy organizować po raz drugi Międzynarodowy Kongres Pszczelarski, który jest skierowany dla pszczelarzy, dla praktyków, ekspertów, dla organizacji pszczelarskich i wszystkich zainteresowanych. W zeszłym roku widzieliśmy, że to jest dobry kierunek, że bardzo dużo pszczelarzy jest zainteresowanych tego typu wydarzeniem. W tym roku chcemy to powtórzyć, aby rozmawiać o przyszłości środowiska pszczelarskiego, o innowacjach i o konkretnych problemach tej branży. Wszystko to robimy dla Dolnego Śląska, dla pszczół. Kontynuujemy również sadzenie drzew miododajnych w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizujemy co roku nasadzenia. Powiaty i gminy mogą co roku składać do nas wnioski łącznie na 90 000 zł. Dzięki tym środkom na Dolnym Śląsku już posadziliśmy ponad 10 000 drzew. To są konkretne działania. Te działania realizujemy. Co ważne, realizujemy je wspólnie z środowiskiem pszczelarskim, wsłuchując się w głos i w potrzeby właśnie tej branży, więc wszystkie działania, które realizujemy, są w porozumieniu z pszczelarzami. Szanowni Państwo, Dolny Śląsk stawia na rozwój pszczelarstwa, na budowanie tego potencjału pszczelarskiego, a wszystko po to, żeby uświadamiać wszystkich, jak ważne jest pszczelarstwo na Dolnym Śląsku, jak ważne są pszczoły w naszym ekosystemie.
7: O tym, jak ważne jest to wsparcie, mówił także pełnomocnik marszałka do spraw aktywizacji społeczności lokalnych, Radosław Zesnarski.
5: Szanowni Państwo, ja bym chciał w pierwszej kolejności podziękować panu marszałkowi Pawłowi Gancarzowi, pani wicemarszałek Natalii Gołąb za to, że kontynuujemy te wsparcie. W tamtym roku było po raz pierwszy, teraz mamy, można powiedzieć, taką drugą edycję tego wsparcia i cieszę się, że to jest coraz szersze wsparcie, bo nie tylko chodzi o ten 1 000 000 zł, ale są też i te drzewka miodonajne i to jest naprawdę dobrze przygotowany rozwój pszczelarstwa na Dolnym Śląsku i wszystkim pszczelarzom, też można powiedzieć pasjonatom, bo tutaj też te osoby nie robią tego dla dochodu, tylko dla naszego środowiska i to jest też dla nas ważne, dla Urzędu Marszałkowskiego, do pana marszałka Pawła Gancarza, żeby to tak się rozwijało i dlatego bardzo serdecznie wszystkim dziękuję osobom, które przyczyniły się do tego wsparcia, dalej wspierają, a przede wszystkim pszczelarzom za to, że za ich aktywność i za to, że funkcjonują nasze środowisko, nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju się rozwija.
7: Działania wspierające szeroko zakrojone w skali całego Dolnego Śląska. Ta pomoc obejmuje teren od Karkonoszy aż po Legnicę. Podczas tego spotkania obecni byli tym samym również przedstawiciele środowiska pszczelarzy, a wśród nich Waldemar Kudła, prezes zarządu Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.
11: Serdecznie chciałbym podziękować, tak jak tutaj pan Radek Zysnarski powiedział, panu marszałkowi za inicjatywę, za to, że również pani Natalii Gołąb, bo to głównie z jej inicjatywy dwa lata temu przystąpiliśmy do tego programu, chcąc zapewnić pomoc pszczelarzom. W ramach tej pomocy w zeszłym roku tutaj pani marszałek wymieniła 83 tysiące kilogramów ciasta. W tym roku mam już zapotrzebowanie na prawie 92, czyli część jeszcze pszczelarzy dowiedziała się, jest coraz więcej chętnych. Miejmy nadzieję, że znajdą się jeszcze chętni. Serdecznie ich zapraszamy. Wystarczy zgłosić się do najbliższej organizacji pszczelarskiej. Nieważne, czy jest się członkiem, czy nie. Każda organizacja przyjmie i przydzielimy i dostarczymy takie ciasto. W zeszłym roku jeszcze w ramach tej pomocy zostało nam troszeczkę pieniędzy, ponieważ planowaliśmy dużo większą ilość chętnych. Dostarczyliśmy również krzewy miododajne. Każdy z pszczelarzy 6-7 krzewów miododajnych do posadzenia w pobliżu pasieki lub ewentualnie na swojej działce mógł pomóc pszczołom w tym trudnym okresie. Czym jest ciasto? Ciasto pszczele pozwala pszczołom w okresach bezpożytkowych pozwala nam oszukać pszczołę o tym, że pożytek jest. Nie jest ono możliwe do pobrania natychmiast, natomiast zapewnia rodzinie pszczelej, szczególnie matce, cały czas ciągłość w rozwoju rodziny, w składaniu jajeczek, w składaniu, wychowie młodej larwy, po to, żeby na kolejny pożytek, który przyjdzie za tydzień, za dwa, była młoda pszczoła pełna, chętna do pracy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc. Myślę, że będzie, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim układa nam się bardzo dobrze i będzie tak dalej.
7: Wsparcie dla pszczelarzy na Dolnym Śląsku będzie miało różne formy. Są także działania edukacyjne, o których więcej z kolei mówił Jacek Gąsior, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej.
16: Cieszę się bardzo, że mogliśmy wziąć udział w programie wsparcia pszczelarstwa z Urzędu Marszałkowskiego. Stworzymy piękną pasiekę edukacyjną w pięknej dolinie, w gminie Lądek Zdrój, we wsi Kąty Byszczyckie. Jest to miejsce, gdzie tak naprawdę nie występują praktycznie żadne rośliny, które hoduje człowiek. Nie ma jakiejś gospodarki rolniczej, więc wszystko, co te pszczółki mogą przynieść, jest z dzikich łąk, z lasu. I mam nadzieję, że Państwo się zdecydują na to, żeby przyjechać do nas, zobaczyć naszą pasiekę, zobaczyć, jak pszczoły pracują, jaka jest ich ważna rola w życiu naszym, bo tak naprawdę dzięki nim mamy żywność. One zapylają wspólnie z dzikimi zapylaczami, których też jest u nas całe mnóstwo. One zapylają te rośliny, które my później wykorzystujemy w naszej żywności. W ramach naszej pasieki będzie też prowadzona apiterapia, czyli działanie na nasz organizm pszczoły, która jest podobnie jak człowiek, ma bardzo zbliżone wibracje, wpływa bardzo pozytywnie na układ oddechowy, szczególnie po przejściach jakichś covidowych. Wchodzimy do domku i tam sobie odpoczywamy. Jeszcze raz dziękuję pani marszałek, całemu urzędowi marszałkowskiemu za to, że mogliśmy skorzystać z udziału w tym programie i stworzyć kolejne miejsce, gdzie pszczoły będą mogły żyć i mam nadzieję, że będą szczęśliwe.
6: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Do wieści z Dolnego Śląska. My w audycji Radia Złote Przeboje powracamy teraz do Wałbrzycha i o tym, co w mieście się dzieje i co będzie się działo, porozmawiamy. To przy okazji trwających obchodów 600-lecia miasta. Rok 2026 upływa nam właśnie z tym motywem przewodnim, a koordynatorką wszystkich działań związanych z tym jubileuszem jest Kamila Świerczyńska.
6: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
7: Bardzo szybko ten czas płynie. Jeszcze chwilę temu mówiliśmy o początkach, o inauguracji 600-lecia Wałbrzycha, ale już spora część imprez za nami. Ich lista jest na tyle długa, że gdyby chcieć opowiedzieć o tym wszystkim, co przed nami, to pewnie czasu by nam zabrakło i nie jedna audycja byłaby potrzebna, żeby to wszystko streścić. Natomiast skupimy się na tym, co w najbliższym czasie, w najbliższej perspektywie. Ja chciałbym zacząć od tego, co już poniekąd się wydarzyło, ale też będzie miało swoją kontynuację, bo jednym z elementów obchodów 600-lecia Wałbrzycha jest projekt filmowy Wałbrzych, który na kilku obszarach się dzieje. Co za tym hasłem się kryje?
9: To jest inicjatywa skierowana i do osób, które lubią kino, ale też do takich, które chcą poznać miasto z nieco innej perspektywy. Mamy bibliotekę pod Atlantami, bardzo prężnie działającą instytucję kultury, która otwiera się na ludzi i ma całkiem nowe pomysły, a dodatkowo kino Apollo, które jest częścią Dolnośląskiego Centrum Filmowego z Wrocławia. Połączyliśmy siły i w efekcie powstał projekt filmowy Wałbrzych, w ramach którego już za nami pierwsze projekcje filmowe. Teraz w maju Julia wraca do domu, kolejny pokaz filmowy. Jeszcze w budynku kina Apollo, a latem przenosimy się w plener. Są to filmy, które będziemy pokazywać, a po filmach będą spotkania z twórcami związanymi z tym filmem, więc przed nami jeszcze wiele kultowych, w tym oczywiście choćby Komornik, czy też Pana Nikt, bo nie zapominajmy, że mamy też rok Andrzeja Wajdy i w ramach filmowego Wałbrzycha również o tym pamiętamy, w związku z czym powstaje mural. Jesteśmy na etapie przygotowywania konkursu dla projektantów, grafików, którzy będą mogli wziąć udział w konkursie i zaprojektować mural inspirowany właśnie tym filmem Panna Nikt. Premiera, pokaz będzie we wrześniu. Dodatkowo w maju ruszają spacery filmowe. To kolejna odsłona filmowego Wałbrzycha. Myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa Biblioteki pod Atlantami. W maju dwa takie spacery, więc warto wziąć udział 23 i 30 maja. No, poznać Wałbrzych od tej filmowej strony tak blisko chyba jeszcze nie mogliśmy. Ja dodam, że powstaje również mapa filmowa. Panie z biblioteki, które faktycznie no, zaangażowane są niesamowicie, siedzą, wymyślają, oglądają, analizują i wybierają takie smaczki. Oczywiście będą też pokazane na mapie kina, te, które są i te, które były w Wałbrzychu. Więc będzie to naprawdę taka, myślę, że wartość dodana, bo naprawdę jesteśmy filmowym regionem. W tym roku premierę będzie miał film Lachtara, który był realizowany między innymi właśnie w Wałbrzychu. No już nie mówiąc o filmie Pawła Pawlikowskiego, no to już takie nazwisko, że to taka wisienka na tym filmowym torcie w ramach 600-lecia.
7: No i miasto się też zmienia. To już w zasadzie proces, który trwa od dłuższego czasu, nie tylko związany z 600-leciem Wałbrzych, ale te murale się pojawiają. To taki drobny, ale jednak wyraźny akcent, że te swoje filmowe korzenie zaznaczamy.
9: Zaczęliśmy filmowo, to prawda, więc w tym roku kontynuujemy te prace. Skupiamy się na centrum miasta, jest tam wiele fantastycznych ścian, a taka artystyczna wizja w połączeniu z wyjątkowymi detalami na budynkach faktycznie tworzy ciekawą koncepcję w przestrzeni. Oczywiście powstanie również mural na 600-lecie miasta, również jesteśmy na etapie przygotowywania konkursu na ten projekt 600-lecia, żeby pokazywał i historię miasta, ale też największe atrakcje. Sami jesteśmy ciekawi, jak do tego podejdą projektanci, ale tak naprawdę kończymy kolejny, inny mural. Mural Mieczysława Młynarskiego. To już pokłosie 80-lecia wałbrzyskiego sportu. Myśleliśmy już o tym w zeszłym roku. Co prawda, no tutaj zimna jesień, zima zmusiły nas do przesunięcia tego na ten czas. I właśnie teraz, w maju, trwają prace na Placu Górnika, więc nazwa tego placu faktycznie od razu wiąże się z Górnikiem Wałbrzych, naszą ekstraligową drużyną, której oczywiście zawodnikiem był Mieczysław Młynarski w czasach największej świetności drużyny koszykarskiej w latach 80. Mural już powoli można rozszyfrować. Powstaje tam faktycznie postura pana Mieczysława. No to są takie akcenty, które faktycznie zostaną z nami na dłużej. Mamy ochotę zrealizować jeszcze więcej tych projektów, więc krok po kroku realizujemy ten projekt i jak widać mieszkańcom bardzo się podoba. O czym świadczy też mural Złotego Pociągu, który można znaleźć troszeczkę dalej, bo na Sobincinie.
7: No to ja trzymam kciuki za to, żebyśmy dotarli do takiego poziomu, w którym, podobnie jak w innych miastach, będziemy mogli sobie taką wycieczkę szlakiem murali zorganizować i nie będzie ona trwała kilku minut, tylko będzie zdecydowanie dłuższa. Ale nie samym filmem, nie samym kinem człowiek żyje tych atrakcji związanych z jubileuszem i 600-leciem Wałbrzycha jest sporo. Na horyzoncie kilka innych ciekawych wydarzeń. Co powinniśmy mieć na uwadze, na co zwrócić uwagę?
9: Przede wszystkim weekend 15-17 maja, czyli w ten połowie miesiąca mamy dwie ważne okazje, żeby wyjść z domu. Jubileusz setnych urodzin Józefa Wiłkomirskiego, postaci kultowej dla naszego miasta, który był związany z Filharmonią Sudecką. No jest to postać wielowymiarowa, nietuzinkowa, dlatego to będzie pierwsza z części obchodów jego urodzin. Tutaj zapraszamy na koncerty i wieczór wspomnień z Filharmonią Sudecką. Oczywiście również tam będziemy jako miasto, choć nieco później w czerwcu będziemy otwierać skwer muzyczny imienia pana Józefa Wiłkomirskiego i będziemy publikować teksty autorstwa pana Wiłkomirskiego. Bardzo ciekawe, zebrane właśnie ponownie przez Bibliotekę pod Atlantami. Natomiast 16 maja to Noc Muzeów. To taka noc w roku, kiedy instytucje kultury, muzea otwierają swoje przestrzenie, aby państwo mogli za darmo lub za symboliczną złotówkę zobaczyć to, czego na co dzień nie widać. Tradycyjnie zapraszamy do Zamku Książ, zapraszamy do Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia, do Muzeum Porcelany oraz ponownie do Kościoła Zbawiciela. Ale w tym roku mamy 600 lat, więc chcemy nawet podczas wydarzeń, które odbywają się co roku, jednak dodać im zupełnie innego charakteru i myślę, że to wybrzmi naprawdę wartościowo, ponieważ zapraszamy na zwiedzanie ratusza w Towarzystwie Prezydenta. Będzie można zajrzeć do wnętrza tego budynku. Wielu osób o to dopytywało, czy jest taka możliwość. Dodam, że będzie to możliwość zwiedzania z przewodnikiem. Takie wycieczki będą realizowane co pół godziny z rynku. Spotykamy się koło biblioteki pod Atlantami i krótki spacer, pół godziny. Mamy fantastyczne przewodniczki, które opowiedzą państwu o najstarszych kamienicach, ale też ciekawostki z życia miasta. Następnie przechodzimy do ratusza, gdzie również zajrzymy do jego najciekawszych pomieszczeń. Ale to nie wszystko. Na ratuszu będzie również wyświetlany mapping. Przygotowujemy specjalny mapping, który właśnie będzie trochę opowieścią o 600-leciu miasta. Podobnie podświetlamy Muzeum Porcelany, gdzie także odbędzie się koncert muzyki na żywo.
7: A to tylko część atrakcji. Resztę śledźcie na specjalnej stronie internetowej poświęconej 600-leciu Wałbrzycha. O tych wydarzeniach opowiadała koordynatorka tych działań Kamila Świerczyńska i tym tematem kończymy nasze spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To wszystko w programie Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
6: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

Lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szykuj!

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
2: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
3: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
2: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
4: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
2: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Pod obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Złote przeboje.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama.
10: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9.
11: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na te pytanie.
12: Radio Złote Przeboje.
10: A to są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. Co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki. Może lepiej niż ta skrzypaczka to zabrać.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
0: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
1: No dobra, a ty co będziesz robić?
0: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, weekend.
9: Dzień dobry.
8: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Sandra Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Na inne mieszkania musisz czekać i czekać.
8: A u nas nie, bo mieszkania w inwestycji Rezydencje Lawendowa są gotowe. Przejdź 16 maja na dzień otwarty i zobacz ukończone mieszkania. Inwestycja Rezydencje Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie to nowoczesna architektura, niskie czynsze, wysoki standard oraz energooszczędne rozwiązania. Dzień otwarty inwestycji Rezydencje Lawendowa. 16 maja od 11 do 16. Rezydencjelawendowa.pl. Zainwestuj w komfort życia.
0: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
10: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
11: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
10: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
12: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
13: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
12: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
10: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
14: Radio Złote Przeboje.
9: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. Teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworowskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

pączki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: Posady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Reklama. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Wilson stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą, a numer Pretty Woman był ukończony zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
1: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
9: Fundusze europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.

Debilo w Radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi, czas na wiadomości.
14: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą paradę zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
15: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
14: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
16: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
14: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
1: Pogoda na weekend.
13: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
13: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
18: Zaprasza Kacper Sosnowski.
19: Radio Złote Przeboje.
13: Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson. Tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. Ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Na inne mieszkania musisz czekać i czekać.
12: A u nas nie, bo mieszkania w inwestycji Rezydencje Lawendowa są gotowe. Przejdź 16 maja na dzień otwarty i zobacz ukończone mieszkania. Inwestycja Rezydencje Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie to nowoczesna architektura, niskie czynsze, wysoki standard oraz energooszczędne rozwiązania. Dzień otwarty Inwestycji Rezydencje Lawendowa. 16 maja od 11 do 16. Rezydencjelawendowa.pl. Zainwestuj w komfort życia.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak.

0: auto promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
15: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
16: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95 rok, tak brzmiał pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Proszę państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Rajset Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12:00 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
13: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
12: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
14: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
12: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
15: Pogoda.
12: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.
16: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Eko Wody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
2: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
3: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
2: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
3: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
2: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest,
2: słuchaj,
1: kraina, która ci daje...
2: za tym światem judytowym, zatęskniłam ze światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli, przyjaciółki Zosi, a przyjaciółki Judyty w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysków oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: To jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy.
3: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
4: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. You can't touch this.

0: książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. Mm-hmm. Powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia, bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
0: No tak, ale wiesz, po trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam, nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
0: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu czy coś, i powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź

0: sytuację, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
1: Czy masz poczucie humoru?
0: Wiedziałam.
1: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
0: To takie bardzo pojemne.
1: Mógłby być nawet malutki i grubiutki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Na inne mieszkania musisz czekać i czekać.
3: A u nas nie, bo mieszkania w inwestycji Rezydencje Lawendowa są gotowe. Przejdź 16 maja na dzień otwarty i zobacz ukończone mieszkania. Inwestycja Rezydencje Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie to nowoczesna architektura, niskie czynsze, wysoki standard oraz energooszczędne rozwiązania. Dzień otwarty Inwestycji Rezydencje Lawendowa. 16 maja od 11 do 16. Rezydencjelawendowa.pl. Zainwestuj w komfort życia.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze ue-dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
13: Fundusze europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta,
1: rodzinny
2: filozof i mój przyjaciel, powiedział: nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu, w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje.
2: Nie,
1: to wakacje. Ja tak bym nie chciała takiego kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi, albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram. Na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big Big.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.

0: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu. Udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
12: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
11: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
13: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
11: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody, Świdnica, ulica Towarowa 12, www.eko-wody.pl.
1: Pogoda.
11: Zachmurzenie dzisiaj częściowe na wschodzie i południu Polski, duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.
14: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Eko Wody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
9: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
15: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
16: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę, nawet tak jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
15: Ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
16: Najważniejsze, że wiem, jak się ją pije.
15: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu, Groholo, powiedziałam, że wyluzowałaś, kobieto, bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz, ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Ten dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: Ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. O 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No.
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra. A ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś. Ja wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych domkach, że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz. Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź. Ale po prostu musisz sobie to postanowić. No. Jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: RMFFM.pl. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
21: Reklama.
22: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości, z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioł stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka i ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bez załogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
13: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych.
12: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
14: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
12: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
15: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego z ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
12: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
16: Pogoda.
18: W
12: ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.
17: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
16: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
10: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
18: Co ty powiesz, tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
10: Ty mi to robisz.
18: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
10: Tak, właśnie.
18: Marzenie jak weekend.
10: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena
18: Dogalska.
10: O właśnie.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka pogubiła.
2: Obiecałam sobie że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy 1,90 kg już?
2: Nie.
1: A co?
2: No nic. Od tego czasu.
1: Nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam.
1: To
2: i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek i jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują. Ale

0: za Telega Dorota siedziała z tym.
1: To nie tak było. To nie tak było.
2: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
0: Oczywiście, że tak. Mhm. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
2: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które myśmy, my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej
1: tak
0: wspieram
1: dalej.
0: Cię, tak,
1: bardziej
0: wierzę
1: wspieram
0: w ciebie.
1: Cię, wierzę
0: tak.
1: w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie.

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: A mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie. Dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Dr. House, to mnie zasysa. Jak to są przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale jak zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie aż takie... strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, Kacha, no przecież to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem,
2: i to jest,
1: tak?
2: Wiesz, to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Kasiu, dziękuję ci bardzo. Grocholo, ty jesteś naprawdę jak zdrowie. Wiesz,
1: Rogalku, zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grochole i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
10: Walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
9: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
11: Jestem dobrze nastawiony.
12: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
11: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
9: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
1: Pogoda.
2: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
16: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
2: 3 minuty po godzinie 15, to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Various Monks i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była France Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś. Przed wami Kool & The Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Na inne mieszkania musisz czekać i czekać.
10: A u nas nie, bo mieszkania w inwestycji Rezydencja Lawendowa są gotowe. Przejdź 16 maja na dzień otwarty i zobacz ukończone mieszkania. Inwestycja Rezydencja Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie to nowoczesna architektura, niskie czynsze, wysoki standard oraz energooszczędne rozwiązania. Dzień otwarty inwestycji Rezydencja Lawendowa. 16 maja od 11 do 16. Rezydencjelawendowa.pl. Zainwestuj w komfort życia.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
13: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
22: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
24: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug. A piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Ladybug, no i mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach. JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich magicznych dźwięków obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
1: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
4: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
1: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16, jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Obrzyj się na parę chwil.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
0: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Na inne mieszkania musisz czekać i czekać.
11: A u nas nie, bo mieszkania w inwestycji Rezydencje Lawendowa są gotowe. Przejdź 16 maja na dzień otwarty i zobacz ukończone mieszkania. Inwestycja Rezydencje Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie to nowoczesna architektura, niskie czynsze, wysoki standard oraz energooszczędne rozwiązania. Dzień otwarty Inwestycji Rezydencje Lawendowa. 16 maja od 11 do 16. Rezydencjelawendowa.pl. Zainwestuj w komfort życia.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
16: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
17: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
18: 3, 17, 41...
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11...
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.

Idealny kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Boniem i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrutowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

Pędzi ten numer niczym bolid formuły pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
5: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
15: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
19: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami, czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi Żurek i Schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
18: Reklama.

To zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie. Dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
20: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
21: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.

0: ale romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Oj, tak, dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercurym, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze Złotymi Przebojami wam życzę.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Sobota, 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
13: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
12: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane miasteczko równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
14: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
12: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. Sobotni wieczór, minęła godzina 18:00 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, oj, będzie się działo. Mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

0: Czas gwiazd.
1: W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice Baby.
2: Yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Czas gwiazd. Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddie z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc...

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

Jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

W Radiu Złote Przeboje teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Jeśli chodzi o Freddiego Mercurego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład? Bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39 urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

0: Czas gwiazd.
1: W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów, no i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać się tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now w wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

0: reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Na inne mieszkania musisz czekać i czekać.
3: A u nas nie, bo mieszkania w inwestycji Rezydencja Lawendowa są gotowe. Przejdź 16 maja na dzień otwarty i zobacz ukończone mieszkania. Inwestycja Rezydencja Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie to nowoczesna architektura, niskie czynsze, wysoki standard oraz energooszczędne rozwiązania. Dzień otwarty inwestycji Rezydencja Lawendowa. 16 maja od 11 do 16. Rezydencjelawendowa.pl. Zainwestuj w komfort życia.
0: Reklama.

Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddy Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich

Był taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

Brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Reklama.
5: Godzina 20 minęła, sobotni wieczór, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby dać nieco głośniej, bo przypominam, dzisiaj wieczór z Freddiem Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie. Queen, I want to break free już teraz.

Czas gwiazd. W 1989 roku zespół Queen wydaje swój 13 krążek zatytułowany The Miracle. I to na nim znajdziemy przede wszystkim I Want It All. Album powstawał w ciężkim dla muzyków czasie. Po pierwsze, gitarzysta Brian May nie mógł dojść do siebie po rozwodzie, jednocześnie zmagał się z depresją. Po drugie, wokalista Freddie Mercury dwa lata przed premierą tego krążka dowiedział się, że ma AIDS. W tym czasie o jego chorobie wiedzieli tylko jego bliscy, w tym członkowie zespołu Queen.

Co ciekawe, pierwotnie ta płyta miała nosić tytuł The Invisible Man, od tytułu jednego z promujących ją singli, ale muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą. I tutaj też kolejna ciekawostka, The Miracle to także ostatni album Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce. A my słuchamy I Want It All w Radiu Złote Przeboje.

Czwarta płyta Queen, czyli A Night at the Opera, ukazuje się w 1975 roku. To właśnie z niej pochodzi legendarna kompozycja Bohemian Rhapsody.

Sesja nagraniowa czwartej płyty Queen, czyli A Night at the Opera, kosztowała 40 tysięcy funtów, czyli przeliczając na dzisiejsze 350 tysięcy funtów. I w momencie premiery był to najdroższy album w historii muzyki rozrywkowej. A na co poszła ta kasa? Ano chociażby na nagrania w 6 różnych studiach, przy czym część nagrań odbywała się jednocześnie w 3 różnych miejscach.

Ba, nagrywanie samego Bohemian Rhapsody trwało aż 3 tygodnie i odbywało się aż w 5 różnych studiach. Muzycy Queen śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni, po 12 godzin dziennie. Łączy w sobie elementy śpiewu a cappella, balady operowej czy też hard rocka. Za napisanie Bohemian Rhapsody od początku do końca odpowiadał naturalnie Freddie Mercury. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz mam dla Was kawałek też niezwykle ważny. The Show Must Go On.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
7: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Czas gwiazd.
1: 24 listopada 1991 roku umiera Freddie Mercury. Wokalista Queen odchodzi wieczorem w swoim domu w Londynie. Freddie umiera na grzybice zapalenia płuc. Jest ono związane z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Mercury zmagał się z chorobą od początku lat 80. i przez cały ten czas trzymał ten fakt w tajemnicy. Chociaż tabloidy aż huczały od plotek na temat jego stanu zdrowia. Oficjalne oświadczenie na temat AIDS wokalista Queen wydał zaledwie na tydzień przed śmiercią. Pogrzeb artysty był kameralny i krótki. Uroczystość trwała zaledwie 25 minut i odbyła się zgodnie z zasadami zaratusztrianizmu, którego Freddie był wyznawcą. W pogrzebie wzięło udział tylko 35 osób, w tym przyjaciele artysty, członkowie Queen oraz Elton John. A w Radiu Złote Przeboje już teraz Queen, Bohemian Rhapsody. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.